Christianis cuntis, quinquies pro fidelibus defunctis, exies pro sororibus vanis, septies pro mirticus silvanis, octies pro fratius perversis, manias pro nacis